za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi.

Gdybym myśleć w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Wrocławiu, w Katowicach, a muzycznej akademii, to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Akademia Muzyczna w Krakowie, Koidecja Pro Halerei, no to absolutnie standardnie jedwi, jaki postin.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пів на пів, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Година, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
0: Adama, dziękujemy, że ty był u naszego życia i dzielił się z nami prekrasną muzyką.
1: A zaczynamy tradycyjnie, tak jak lubisz.
0: Słowo dnia.
1: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
0: Ukraińskiego waga.
1: Waga. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
0: I co pierwsze znaczenie?
1: Znaczenie drugie.

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.

0: zaczynamy tradycyjną, codzienną godzinę pół na pół, czyli ukraińsko-polski czas na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Годину, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
0: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
1: Adama, dziękujemy, że ty był u naszego życia i dzielił się z nami piękną muzyką.
0: A zaczynamy tradycyjnie, tak jak lubisz.
1: Słowo dnia.
0: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
1: Ukraińskiej waga.
0: Waga. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
1: I co pierwsze znaczenie?
0: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
1: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
0: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Tobto Terezy.
0: Tobto Terezy, a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: No, a moja uwaga naprawlona na słownik ukraińskiej mowy, jaki ja wже gortaju i szukaju literu V i baczu, що ukraiński słownik wkazuje na 6, a 7 znaczeń słowa waga. A це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в

0: дуже цінне, а антонімічне щось може не мати ваги, тобто щось неважливе, незначне, друге, третє, п'яте, рядне. І ще один зворот, яким я завершу приклади українські, він втратив вагу. І це ось тільки цікавий такий зворот, що його...
1: Сходу, попросту, сходу, зжучив споро кілограмів.
0: Так, і це перше значення пряме, але теж є значення переносне, тобто хтось втратив авторитет, вплив, він втратив вагу. Або ж вона.
1: Перестав бути таким важняким.
0: Так. Так.
1: Już nie jest taki ważny jak kiedyś. Po polsku chyba najbardziej mi się podoba i zawsze mi się podoba, niezależnie od pory roku, nasz zwrot przywiązywać wagę do czegoś, bo zawsze sobie wyobrażam, że komuś za karę przywiązano do ręki czy do szyi taką ciężką, ciężką wagę. A przecież przywiązywać wagę do czegoś oznacza oczywiście zwracać na coś uwagę, uważać coś za ważne i wszędzie ta waga prawie w każdym słowie się kryje. Języczek uwagi, cóż to takiego? To drobny szczegół, który przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze,

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пів на пів, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Година, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
0: Adama, dziękujemy, że ty był u naszym życiu i dzielił się z nami piękną muzyką.
1: A zaczynamy tradycyjnie, tak jak lubisz.
0: Słowo dnia.
1: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
0: Українською вага.
1: Вага. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
0: I co pierwsze znaczenie?
1: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
0: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
1: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś, coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia.

0: щойно прозвучала пісня «Вага».
1: Wieży Bajzel to taki zespół. Zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy. Połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
0: А про вагу теж співає українська представниця, тобто заглядаємо на цей другий ринг, другий куток рингу, так, і там стоїть Альона.
1: В якій категорії ваговій виступує?
0: В категорії пушка.

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.